0: LRT klasika.
1: Santara. Laida Lenkų kalba.
2: Audycja w języku polskim. Przy mikrofonie Anna Grygoć. Dzień dobry Państwu. Witam w środę, 24 czerwca na antenie LRT Klasyka. Prezydent Gitanas Nausėda spotka się dziś z kandydatem na premiera Mindaugasem Sinkevičiusem w sprawie formowania nowego rządu. W cieniu sporu z Polską Zelenski nie weźmie udziału w konferencji w Gdańsku. Porozmawiamy również o fenomenie współczesnych pielgrzymek. O tym i o najważniejszych wydarzeniach dnia już za chwilę. Zapraszam. Prezydent Litwy Gitanas Nausėda spotka się w środę wieczorem z kandydatem na premiera Mindaugasem Sinkevičiusem, aby omówić proces formowania nowego rządu. Po przetasowaniach w koalicji rządzącej 20. rząd premier Ingi Ruginienė zakończył pracę we wtorek. Zgodnie z konstytucją po dymisji rządu prezydent ma nie więcej niż 15 dni na przedstawienie Sejmowi kandydatury nowego premiera. Po zatwierdzeniu kandydata przez parlament nowy premier będzie miał kolejne 15 dni na przedstawienie Sejmowi uzgodnionego z prezydentem składu rządu oraz programu jego działania. Program będzie musiał zostać zatwierdzony w głosowaniu. Nowa większość rządząca powstała po tym, jak socjaldemokraci zerwali umowę koalicyjną ze świtem Niemna. Zgodnie z porozumieniem w nowym gabinecie zmieni się co najmniej 4 ministrów. Demokraci obejmą resorty rolnictwa, energetyki i ochrony zdrowia, natomiast Ministerstwo Środowiska przejdzie w ręce socjaldemokratów. W Ukrainie zginął litewski żołnierz ochotnik Ignas Kailius, który zaginął na początku czerwca podczas wykonywania zadania bojowego. Informacja o śmierci około 25-letniego żołnierza opublikowano na poświęconym zagranicznym ochotnikom walczącym za Ukrainę profilu na Facebooku. Nasz ukochany brat z Litwy, który służył w Ukrainie jako ochotnik, oddał życie na polu walki. Cześć i chwała i wdzięczność naszemu bratu napisano we wpisie upamiętniającym Ignasa Kailiusa. Na początku czerwca informowano, że teren, na którym przebywał ochotnik z Litwy, został ostrzelany przez rosyjskie wojska okupacyjne. Od tamtej pory nie było o nim żadnej informacji. Ignas Kailius od lutego służył w Siłach Zbrojnych Ukrainy jako pomocnik granatnika. Ostatnie zadanie bojowe wykonywał 2 czerwca. Na froncie w Ukrainie zginęło już 2 innych litewskich ochotników – Tadas Tumas i Tomas Valentelis. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zelenski nie weźmie w tym tygodniu udziału w ważnej konferencji poświęconej odbudowie Ukrainy, która odbędzie się w Polsce. W ubiegłym miesiącu Zelenski wywołał oburzenie w Warszawie, nadając jednej z jednostek wojskowych nazwę nawiązującą do ukraińskiej powstańczej armii UPA, organizacji odpowiedzialnej za zbrodnie na Polakach podczas II wojny światowej. W odpowiedzi prezydent Polski Karol Nawrocki odebrał Zelenskiemu najwyższe polskie odznaczenie państwowe – Order Orla Białego. Decyzja ta skłoniła kilku wysokich rangą ukraińskich urzędników do zwrotu otrzymanych wcześniej polskich odznaczeń. Spór ten rzuca cień na konferencję poświęconą odbudowie Ukrainy, która ma rozpocząć się w czwartek w Gdańsku. Jej celem jest zgromadzenie przedstawicieli biznesu i administracji publicznej w celu omówienia powojennej odbudowy Ukrainy. Rzecznik ukraińskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Georgij Tychej poinformował, że delegacji Ukrainy będzie przewodniczyć premier Julia Swyrydenko. Jak wyjaśnił, ma to pomóc uniknąć nadmiernego upolitycznienia oraz skandali. Konferencja, która wcześniej odbywała się w Rzymie, Berlinie i Lugano w Szwajcarii, miała również umocnić pozycję Polski jako sąsiada i strategicznego partnera Ukrainy. Jest to szczególnie istotne dla Warszawy, która obawia się marginalizacji podczas przyszłych negocjacji pokojowych. We wtorek premier Donald Tusk, polityczny przeciwnik Karola Nawrockiego, próbował złagodzić napięcie. Mam nadzieję, że zarówno po stronie polskiej, jak i ukraińskiej znajdzie się więcej osób, które będą potrafiły przeciwstawić się tym emocjom i nastrojom oraz poprowadzą Polskę i Ukrainę ku przyszłości, powiedział. Choć Donald Tusk pozostaje zwolennikiem wspierania Ukrainy, stwierdził, że odpowiedzialność za obecny kryzys ponosi Kijów. Wezwał również Wołodymyra Zelenskiego do wycofania decyzji o nadaniu jednostce wojskowej nazwy UPA. Polskie żądania wywołały oburzenie w Ukrainie. W geście protestu Zelenski zwrócił przyznane mu polskie odznaczenie. W ślad za nim poszli również byli prezydenci Ukrainy Leonid Kuczma, Wiktor Juszczenko i Petro Poroszenko. UPA walczyła zarówno z nazistami, jak i Sowietami, dążąc do utworzenia niepodległego państwa ukraińskiego. Jednocześnie w latach 1943-1945 na Wołyniu, który przed wojną należał do Polski, jej członkowie zamordowali tysiące polskich cywilów. Zełenski tłumaczył, że nadał jednostce wojskowej nazwę UPA na prośbę ukraińskich żołnierzy i że podobne decyzje podejmował wielokrotnie podczas wojny. Część środowisk wojskowych w Ukrainie postrzega UPA przede wszystkim jako formację antyradziecką. Taką interpretację krytykują zarówno Warszawa, jak i Moskwa, uznające jej członków za zbrodniarzy wojennych i kolaborantów nazistów. Zełenski oskarżył polskich polityków o wykorzystywanie sporów kampanii przed przyszłorocznymi wyborami parlamentarnymi. W Polsce mieszka obecnie ponad 1,5 miliona obywateli Ukrainy, zarówno uchodźców wojennych, jak i migrantów zarobkowych. W ostatnich tygodniach w kraju odnotowano kilka incydentów o charakterze antyukraińskim. Z okazji obchodzonych na Litwie święta Janów Centrum Rejestrów poinformowało, że imię Jan albo Jonas pozostaje jednym z najpopularniejszych imion w kraju. Tylko w tym roku otrzymało je już 89 nowonarodzonych chłopców. Z danych rejestru mieszkańców wynika, że obecnie imię Jan albo Jonas nosi 24,6 tysięcy mężczyzn. Obecnie jest to drugie najpopularniejsze imię męskie na Litwie, wyprzedza je jedynie imię Witold, które nosi 25,3 tysięcy. Osób. Imię Janina nosi natomiast 17,6 tysięcy kobiet. To szóste najpopularniejsze imię żeńskie w kraju. Na pierwszym miejscu znajduje się Irena. Imię to nosi 23,5 tysięcy mieszkanek Litwy. Największą popularność imię Janina przeżyło w latach 1930-1945, kiedy każdego roku otrzymywało je ponad 1000 nowonarodzonych dziewczynek. W 2025 roku na Litwie urodziło się 17,5 tysięcy dzieci. Mamy tysiące znajomych w mediach społecznościowych, setki kontaktów w telefonach i nieograniczone możliwości komunikacji. Nigdy wcześniej człowiek nie był tak połączony z innymi, a jednak coraz częściej mówimy o samotności, zmęczeniu i poczuciu zagubienia. Rozmowa o Camino Misericordia, szlaku miłosierdzia prowadzącym z Krakowa do Wilna, miała być opowieścią o pielgrzymowaniu, szybko jednak stała się refleksją nad kondycją współczesnego człowieka. O samotności, zmęczeniu, potrzebie bliskości i miejscu miłosierdzia w świecie pełnym napięć podczas 6. Światowego Apostolskiego Kongresu Miłosierdzia w Wilnie rozmawiałam z paliotynami, księdzem doktorem Mariuszem Marszalkiem i księdzem Maciejem Książykiem oraz pomysłodawcą szlaku Bogdanem Tulą.
0: Sens tej pielgrzymki polega na tym, żeby spróbować znaleźć się w takim miejscu, w takiej sytuacji jak święta Faustyna. Bo żeby poznać, co wpłynęło na jej życie, dlaczego ona dokonywała takich wyborów, a nie innych, to moim zdaniem warto być w tym miejscu i poczuć jak gdyby, poczuć klimat tego miejsca i poczuć to, co ją ukształtowało. Tak na dobrą sprawę to jednak to ksiądz Mariusz mnie zachęcił do tego i dzięki jego zachęcie, a ponieważ ja trochę podróżuję tak na rowerze w różnych zakątkach Europy, przyjąłem jak gdyby wyzwanie i tak na początku to nie jest tak, że ja w 100% byłem przekonany do tego, że ja wiem, co ja robię, nie? Dopiero droga, to podróżowanie, odkrywanie tych miejsc pozwoliło mi tak na dobrą sprawę z jednej strony odkryć życie świętej Faustyny, a z drugiej strony tak jak gdyby głębiej sięgnąć do tego, czym tak na dobrą sprawę jest Boże Miłosierdzie.
3: Skąd pan wyruszył?
0: To różnie było, bo myśmy nie jechali tak od razu całego dystansu, tylko próbowaliśmy pokonywać poszczególne odcinki, ale też po to, żeby szukać nie tylko, bo my mamy jak gdyby wyznaczone miejsca takie główne, nie? Kraków, Częstochowa i tak dalej, ale ja lubię też po drodze odkrywać jakieś inne miejsca, które w jakiś sposób są też związane i czy z Polską, czy z Litwą, ale mają taki też kontekst historyczny. Poznajemy cały jak gdyby szlak, całą kulturę, to wszystko znajduje się wokół. Właśnie odkrywałem tak na dobrą sprawę różne spojrzenie na to właśnie, jak ludzie odbierają całą istotę kultu Bożego Miłosierdzia, ale też jak poznają, bo były takie miejsca, gdzie jak mówiłem o tym, gdzie jadę i po co jadę, no to ktoś chciał się dowiedzieć więcej, nie? Dlaczego akurat w tym miejscu, nie? Dlaczego tędy jadę? I to też była taka okazja do dawania świadectwa w trakcie tej wędrówki. Myśmy robili to takimi odcinkami, to myśmy tak tymi odcinkami przyjeżdżali, no nie wiem, w sumie wydaje mi się, że w sumie około 2 tygodni, nie? Tak, żeby na spokojnie odkrywać i tak dalej, jak te wszystkie dni jak gdyby posumujemy.
3: Z co ludzie w zasadzie przywożą z sobą, co takie pielgrzymki?
4: Myślę, że tutaj są dwie różne rzeczy, nie? Bo to, co, o czym Bogdan mówił, to taka indywidualna droga, natomiast no ja rzeczywiście jadę jako przewodnik zorganizowanej grupy, zorganizowanej pielgrzymki. I myślę, że tu są bardzo różne motywacje do wyruszenia. Myślę, że raczej większość w takiej formie, nazwijmy to, dziękczynnej by jechało. Tak jak sobie wspominam uczestników ubiegłorocznej pielgrzymki, jeszcze poprzedniej edycji, to raczej, żeby za coś podziękować, ewentualnie, żeby samemu jakoś pogłębić to rozumienie, czym jest ta prawda o Bożym Miłosierdziu, żeby coś też przyjąć dla siebie. Ale pewnie też są mi takie intencje, że ktoś rzeczywiście jedzie dla kogoś, nie, w jakimś konkretnym celu, żeby no w ten sposób jakoś też włączyć ten wysiłek, co by nie mówić, też jakiś trud, w swoją modlitwę.
3: Która to była edycja?
4: W tym roku będzie trzeci. Także to są początki, ale cieszy też to, że rzeczywiście jakby rośnie zainteresowanie. W tym roku mamy około 20 osób już na tę chwilę zapisanych. Jeszcze przez chwilę się można zgłaszać, także jest szansa, że mniej więcej do 30 osób w sumie dociągniemy. Także.
3: Pierwsza pielgrzymka, ile osób liczyła?
4: Pierwsza była bardzo kameralna, tak śmialiśmy, że pilotażowa, bo rzeczywiście było tak, że początkowo było około 10 osób zapisanych, ostatecznie pojechały 3 osoby, także, ale się odbyło się. Ale to też było dobre i potrzebne, bo rzeczywiście to było takie pierwsze sprawdzenie, jak ten projekt w takiej drodze grupowej rzeczywiście działa.
3: Wiem, że jesteś takim duszpasterzem i też ogarniasz ludzi o cięższych losach. Co zauważysz w ogóle, z czym się mierzy współczesny świat, jakie problemy dominują?
5: Chyba pomimo różnic językowych, też różnego miejsca zamieszkania, problemy ciągle są te same, więc pytanie o sens swojego życia, o przyczynę cierpienia, o sens tego cierpienia. Każdy z nas ma jakąś historię i z reguły nie jest to łatwa historia. Niektóre osoby próbują radzić sobie z różnego rodzaju bólem, cierpieniem, właśnie uciekając czy to w uzależnienia, czy też doświadczają jakiegoś lęku, czy też innych zaburzeń. I pomimo, tak jak powiedziałem wcześniej, różnic między nami, to jednak w tym jesteśmy do siebie podobni. I sądzę, że to Boże Miłosierdzie to jest taka odpowiedź też dla współczesnego człowieka, bo z jednej strony, tak jak wspomniałaś, staram się też pomagać na tej płaszczyźnie ludzkiej, czyli psychoterapia. To jest jakieś narzędzie, które pomaga poukładać sobie może swoją historię, zrozumieć pewne rzeczy, ale nie udziela ostatecznej odpowiedzi. Ostateczna odpowiedź na najgłębsze potrzeby człowieka, a jest na pewno pragnienie miłości, szczęścia, to jest Bóg. Dlatego też ta idea pielgrzymki Camino Misericordia nie ogranicza się tylko do tej wędrówki geograficznej, ale przede wszystkim sam projekt to jest projekt, żeby wyruszyć w drogę w głąb siebie i zobaczyć, że moje życie to jest ten teren, to jest to miejsce, to jest ta ziemia obiecana, w której Bóg się objawia. Bóg przychodzi, tak jak na obrazie widzimy Jezusa na czarnym tle. On wchodzi, stawia pierwszy krok, otwiera swoje serce. I to jest przesłanie skierowane do każdego z nas. Moje życie, twoje życie to jest miejsce objawienia Boga, który jest miłosierdziem. I ten projekt Camino Misericordia to jest właśnie taka zachęta, żeby wyruszyć taką drogę odkrywania Boga w swoim życiu. Niedaleko, ale bardzo blisko.
3: W tym świecie takim pełnym kontaktów też ksiądz bardzo aktywnie udziela się w mediach społecznościowych. Co ksiądz w sumie zauważa? Czy człowiek jest coraz bardziej samotny i takie wędrówki, takie pielgrzymki akurat sprzyjają no, pewnego rodzaju, że tak powiem, nie wiem, nawróceniu albo odnalezieniu jakiegoś tego sensu? Czy człowiek jest samotny dziś, pomimo tego, że wszystko mamy, no, wydawałoby się w zasięgu ręki dosłownie?
5: Nie będę odkrywczy, jeżeli powiem, że problemem współczesnego człowieka jest samotność w tłumie. Mamy tysiące znajomych na Facebooku, mamy kontakty w telefonie, które też niekiedy dochodzą do 1000 albo przekraczają tę cyfrę. A tak naprawdę pytanie, które sobie ostatnio zadałem na przykład, czy jest ktoś, kto zna całą moją historię, czy jest ktoś, kto zna całkowicie mnie, i porozmawiałem o tym też z moimi bliskimi przyjaciółmi. I faktycznie dochodziliśmy do wniosku, że bardzo często te nasze biografie są takie poszatkowane, coś tam ma.

0: Trzymałem, ponieważ zastanawiałem się, czy użyć tego albo, bo tak naprawdę wiara przychodzi przez drugiego człowieka. Kiedy patrzymy na początki Kościoła, to że Kościół z tej garstki 11 stał się wspólnotą, która rozrastała się w bardzo szybkim tempie, to tak naprawdę był kontakt z drugim człowiekiem. Więc wiara przychodzi poprzez drugiego człowieka, poprzez świadectwo życia. I może to też jest taki znak czasu. Ja też tego doświadczam w swoim duszpasterstwie, że widzę, że ludzie szukają Boga. Natomiast trochę może musimy odrobić pracę domową z Ewangelii, kiedy Jezus mówił do apostołów: idźcie na cały świat. A ja trochę odniosę się do jednego z brazylijskich biskupów, który z przekąsem powiedział, że wybudowaliśmy wielkie świątynie i mówimy: przychodźcie do nas. I dziwimy się, że te świątynie są puste, czyli jakby nie ten wektor, nie ten kierunek. Natomiast moje doświadczenie pokazuje, że jeśli wychodzi się do drugiego człowieka, jeśli spotyka się z tym drugim człowiekiem, to trochę tak jak podczas spotkania Jezusa z Samarytanką, wcześniej czy później ten człowiek odkrywa te najgłębsze pragnienia, w tym również pragnienie spotkania żywego Boga.
1: Kiedy Pan spotkał ostatnio człowieka, którego los, nie wiem, albo jakieś czyny, no faktycznie Pana poruszyły, że nie było to takie bardzo powierzchowne?
2: Podczas wędrówki to człowiek tak na dobrą sprawę cały czas spotyka kogoś. Tylko największy problem polega na tym, żeby się jednak otworzyć na tą historię, żeby porozmawiać, nie? Bo ja myślę, że takie podróżowanie to też jest dawanie innym okazji do takich czynów miłosierdzia, nie? I z drugiej strony też trzeba się nauczyć otwartości, żeby przyjmować, bo też nie jest łatwo przyjmować czyjeś miłosierdzie, bo człowiek dzisiaj, kiedy my cały czas kreujemy, że wyjeżdżamy na pielgrzymkę rowerową, będziemy mocni, silni i tak dalej, wyżej, dalej, mocniej będziemy jechali cały czas, ale gdy ktoś chce czymś nas obdarować, to też musimy się nauczyć tego przyjąć. I ja w trakcie tego wyznaczania jednego z odcinków właśnie gdzieś zatrzymałem się na postój, żeby się czegoś napić, i podszedł do mnie człowiek i mówi: a ale co pan tutaj robi? Bo widzę, że pan gdzieś daleko jedzie, to dlaczego pan tutaj w ogóle jest? Do tego miejscowości nikt nie przyjeżdża. My właśnie robimy coś takiego, nie? Wyznaczamy szlak Bożego miłosierdzia i tak dalej. No to on mówi: to ja pana chętnie oprowadzę, to ja panu chętnie pokażę wszystko, co w naszej okolicy jest, żeby pan zobaczył, nie? Może nie było czasu na to, ale trzeba było z otwartością przyjąć i posłuchać, i dowiedziałem się wielu takich rzeczy, które no były dla mnie nowe, których sam nie wiedziałem, których nawet bym nie wyczytał w żadnym przewodniku, próbując wyznaczać taką trasę. Czyli ja myślę, że to z jednej strony wędrówka to jest trochę tak, człowiek samotnie wędruje, nie? Ale z drugiej strony no trzeba być otwartym na tych ludzi, których się spotykać. Dać im szansę i dać sobie szansę.
1: Ksiądz Mariusz powiedział przed chwilą, że te wektory są czasami no tak jakby zatarte i nie wiadomo w ogóle gdzie, dlaczego są kościoły puste. Wróćmy do tego tematu. Co ksiądz uważa, czego brakuje współczesnemu kościołowi? Aczkolwiek nie możemy mówić, że wszędzie są puste, tak? Bo widzimy, że akurat w naszej części być może robią się bardziej puste, jednak widzimy na przykład też przykład Francji, która no wydaje się tak jakby na nowo odnajdywać te ścieżki prawidłowe.
3: No dlatego, że współczesny człowiek gdzieś potrzebę Boga sobie zapełnia innymi rzeczami. Bo to nie jest tak, że człowiek przestał Boga potrzebować, bo jestem o tym przekonany, że potrzebuje go dalej, potrzebuje go bardzo, tylko że jakoś inne sposoby realizacji tej potrzeby, łatwiejsze może, a jednocześnie niestety mniej, myślę, że owocne, skuteczne, zaczęły to jakoś przyćmiewać, przysłaniać. A jednocześnie, może to też jest, teraz przyszła mi taka myśl do głowy, że może to też jest coś, co jest jakąś przyczyną, że może powinniśmy jakoś zacząć w duszpasterstwie nie mówić o Bogu, który jest potrzebny, o Bogu, który po prostu jest. Że Bóg to nie jest ktoś, kto ma zalepić jakieś moje braki, tylko po prostu jest kimś, kto chce być w relacji ze mną. Nie? Kto całego siebie daje, może nawet wtedy, kiedy ja tego nie potrzebuję. Nie? Czyli jakby chodziłoby o to, jako recepta pewna na pustoszające kościoły, żeby przekonać człowieka, by pozwolił Bogu na to, żeby był obecny w jego życiu. Nawet jeżeli zdaje ci się, że go nie potrzebujesz, że nie masz jakiejś dziury, którą Bóg by mógł wypełnić, to właśnie tym bardziej, że w to, co jest takie wypełnione, żeby tam jeszcze wpuścić.

0: prosić Boga, co jest trudne, nie? Bo mam wrażenie, że my funkcjonujemy jako społeczeństwo, szczególnie nie wiem, na Zachodzie, tu w naszym kręgu, nazwijmy to kulturowym. Korzystamy z rzeczy, bo z rzeczy, nie wiem, z relacji też tak samo, wtedy, kiedy są nam potrzebne. No a co jeżeli mielibyśmy pozwolić na takiego Boga, który w cudzysłowie nie jest potrzebny?
1: Mariusz, jak uważasz, czy w ogóle świat jeszcze wierzy, ten współczesny świat, tak, w którym dominują, no czasami zdaje się, bardzo takie dziwne wątki, militaryzacja powszechna niemalże, czy świat jeszcze wierzy w nawrócenie, w możliwość przemian człowieka?
2: Wydaje mi się, że dzisiaj jest taki paradoks, ponieważ współczesny świat stawia na taki rozwój siebie, coraz więcej mamy różnego rodzaju propozycji, żeby się doskonalić, rozwijać, poznawać. I paradoksalnie może to też jest jakiś kierunek dla nas, duszpasterzy, dla Kościoła, żeby pokazać, że człowiek też się może rozwijać w tym wymiarze duchowym, może przede wszystkim w tym wymiarze duchowym. Więc jakby ten głód jakiejś zmiany jest. Wspomniałeś też o tej takiej militaryzacji. Wydaje mi się, że takie dwa obrazy świata. Jeden to jest taki medialny świat, trochę ukazany przez pryzmat wielkiej polityki, ale obok tego jest świat zwykłych ludzi. Tak? Chociażby tutaj jesteśmy świadkami na Wileńszczyźnie, w Wilnie, gdzie ścierają się różne ścieżki polityczne, gdzie wiemy, że to jest miejsce, które było naznaczone w historii różnymi konfliktami politycznymi, ale w tym miejscu żyją ludzie różnych narodowości i potrafią być dla siebie nie tylko dobrymi sąsiadami, ale wręcz przyjaciółmi, czy też powstają rodziny różnonarodowościowe i okazuje się, że dla zwyczajnego, szarego człowieka te podziały, o których tak głośno jest w mediach, czasem tracą znaczenie tak naprawdę. Potrafimy zobaczyć w oczach drugiego człowieka, swojego współbrata, swoją współsiostrę, który może mówi innym językiem, może wywodzi się z innej kultury, może nawet ma jakiś inny światopogląd, ale w gruncie rzeczy łączy nas człowieczeństwo.
1: Tematem przewodnim, tak nazwą tego kongresu jest miłosierdzie. Słowo, które no nie jest tak jednoznacznie łatwe do przeczucia i zrozumienia. Czy ksiądz sam nie ma problemu ze zrozumieniem tego, czym jest miłosierdzie? Czy nie zdarzały się przynajmniej takie momenty w życiu, że no faktycznie tak jakby nie do końca wiadomo, o co w tym wszystkim chodzi?
2: Tak, ja się żartuję z moimi współbraćmi, że średnio raz na kwartał mam takie dylematy, więc jestem w temacie, ale jakby to też pokazuje, że miłosierdzie jest tym pojęciem, tą rzeczywistością no niezgłębioną. Sama siostra Faustyna zapisywała w swoim dzienniczku nieraz, że kiedy mówimy już o Bożym miłosierdziu, czyli konkretnie o miłosierdziu Boga, to jest rzeczywistość nieskończona, której doświadczać będziemy, którą będziemy kontemplować przez całą wieczność i nie będzie końca tej kontemplacji, więc trudno by było zamknąć to pojęcie w jakiejś jednej definicji precyzyjnej i powiedzieć koniec tematu. Oczywiście, że są teologiczne definicje miłosierdzia, filozoficzne, natomiast to jest jakaś próba wyjaśnienia pojęcia, ale kiedy zaczynamy wchodzić w rzeczywistość miłosierdzia, odkrywać, czym jest miłosierdzie Boże w naszym życiu, w moim życiu, no to faktycznie to jest niekończąca się wędrówka.
1: Tak dla prostego człowieka, jakby ksiądz wytłumaczył, gdzie granice między, nie wiem, miłosierdziem a pobłażliwością, między tym, że jestem miłosierny, ale też potrafię stanowczo powiedzieć nie.
0: To, co chyba jest kluczem w tym wszystkim, to jest zawsze oddzielenie człowieka, osoby od czynów, od wyborów, które dokonuje, nie? Bo wybory, nie wiem, decyzje, czyny i tak dalej mogą być dobre, mogą być złe, a człowiek jako człowiek zawsze jest dobry. I myślę, że gdzieś miłosierdzie to na tym trochę polega, nie? Że mimo czegoś, co się dzieje, co ktoś doświadcza, to ja w tym człowieku widzę dobro, nie? Czyli widzę to, co widzi Pan Bóg. To jest pierwsza rzecz, nie? Że to nie chodzi o akceptację grzechu, akceptację zła i tak dalej, tylko chodzi o dostrzeżenie dobra i miłości w tym drugim człowieku po to, żeby ostatecznie móc pomóc temu człowiekowi no, dojść do dobra, nawet jeżeli jakoś jest zagubiony, jakoś pobłądził, coś się wydarzyło niedobrego w jego życiu, czy dokonał złych wyborów po prostu, nie? Ale chodzi, to było clue miłosierdzia.
1: Świat tak jakby tę szatę wszystkiego tego, co złego raczej wybiera, niż tego, co jest

0: bliskie Bożemu Miłosierdziu. Ale no jak z tym być?
1: Ja się z tym zgadzam, że to jest bardzo trudne. Nie, tylko że no to jest, myślę, że coś, do czego dążymy, nie? Bo ja zawsze lubię dawać taki przykład, nie? Że no jeżeli na przykład się modlimy o czyjeś nawrócenie albo o coś dobrego, o jakąś zmianę w czyimś życiu, to czy przypadkiem nie modlimy się tak, że niech to się dokona, ale tylko w taki sposób, w jaki my byśmy widzieli, że to się ma dokonać, nie? Że chcielibyśmy tego drugiego człowieka mieć na swoją modłę, nie? Na swoją wizję świata, na to, jak to ma wyglądać. A to myślę, że jakby tu o to chodzi, nie? Żeby trochę pozwolić Panu Bogu w tym wszystkim działać. Proszę zobaczyć, nie? Że jesteśmy na przykład skłonni prosić o nawrócenie dla grzeszników. A jakbyśmy sformułowali taką intencję modlitewną o Boże błogosławieństwo dla grzeszników albo o Boże błogosławieństwo dla kogoś, kto dokonuje wręcz jakiejś zbrodni. Zasadniczo, co do istoty, to jest to samo, ale jakoś nie brzmi, jakoś zgrzyta, nie? No ale to chyba o to chodzi, nie? Że no przecież Pan Bóg nie wybiera, że na tych, którzy, nie wiem, są praktykującymi katolikami, chrześcijanami, cokolwiek, jakkolwiek to sobie opiszemy, patrzy łaskawiej, jakoś lepiej, nie? Z jakąś większą miłością. No nie. Na każdego patrzy tak, z taką samą miłością, nie? I jakby możemy sobie to przez analogię ułożyć, że złe wybory, złe czyny, brak miłości, przez analogię, nie dosłownie, ale go rani. Natomiast no, to nie jest tak, że on przestaje kochać takiego człowieka.
0: W jednym ze swoich tekstów z cyklu Człowiek w Satanie ksiądz napisał, że satana nie chroni przed zmęczeniem, frustracją czy załamaniem. I mam wrażenie, że dziś niezależnie od zawodu coraz więcej ludzi jakby żyje na granicy takiego wyczerpania. Co dziś najbardziej odbiera nam siłę?
2: Badania mówiły o tym, że ilość informacji, ilość bodźców, które do nas dociera bodajże w miesiąc czy przez 3 miesiące, to jest ilość informacji, jaka docierała w życiu naszych dziadków przez całe życie. Jesteśmy bombardowani informacjami, zmianami, a nasze ciało tak bardzo się nie zmieniło. Nasz układ nerwowy jest ciągle ten sam. Po prostu doprowadzamy siebie do stanu wyczerpania. Nie jesteśmy w stanie funkcjonować na tak wysokich obrotach i to nas, wydaje mi się, wyczerpuje. To też nie pozwala nam się zatrzymać i dokonać jakiejś refleksji nad sensem w ogóle życia, tego co robimy, kim jesteśmy. Tutaj też, jeżeli chodzi o ten cykl, który pani redaktor wspomniała, to no, też chciałem jakby pokazać, że ta rzeczywistość dotyczy każdego z nas. Zarówno w polskiej rzeczywistości, jak i pracując tutaj na Litwie, spotykałem się z taką ogromną idealizacją księży, takich oczekiwań, że to mają być, nie wiem, aniołowie niemalże na ziemi, czyli niezniszczalni, bez żadnych wad, bez żadnej skazy, bez żadnych słabości. A jakby zapominamy, że tak naprawdę wszyscy jesteśmy ludźmi, tylko mamy różne powołania. W związku z tym ten cykl też powstał z takiej troski o siebie, o moich współbraci, żeby powiedzieć, że jesteś człowiekiem. To, że pełnisz jakąś funkcję, rolę, to nie zabiera ci człowieczeństwa. Zadbaj o to człowieczeństwo, bo jeśli nie będziesz człowiekiem, no to trudno też mówić o jakimś spełnionym kapłaństwie.
0: Człowiekowi ogólnie dziś jest łatwo przyznać się do tych swoich takich słabości, nazwijmy to tak.
2: No oczywiście, że nie, bo współczesny świat raczej stawia na tych, którzy są piękni, wspaniali, wiecznie młodzi i wszystko im udaje się zawsze i wszędzie.
3: Rozmawiałam z poletynami, księdzem doktorem Mariuszem Marszalkiem i księdzem Maciejem Książykiem oraz pomysłodawcą Szlaku Bogdanem Tulą. To tyle na dzisiaj. Miłego popołudnia Państwu życzę. Na kolejny program w języku polskim na antenie LRT Klasyka zapraszamy już jutro, a powtórki naszych audycji znajdą Państwo na portalu lrt.lt w dziale Radioteka oraz na wszystkich dostępnych platformach streamingowych. Anna Grygoć, do usłyszenia.